0: Mambo like a crazy.
1: Crazy, crazy, crazy, crazy.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky.
4: Maximálně fun.